0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Dobroć Boga jest dla wszystkich, a nie tylko dla niektórych, powiedział papież przed modlitwą Anioł Pański. Ojciec Święty wezwał do zaprzestania przemocy w Afryce. Tysiące uczestników Marszu dla Życia w Bratysławie. Siostra Róża Chrzanowska, aktualności z Watykanu. Dobroć Boga jest dla wszystkich, a nie tylko dla niektórych. Jego miłosierdzie jest ponad logiką kalkulacji, mówił Leon XIV w rozważaniu przed dzisiejszą modlitwą Anioł Pański. Odniósł się do ewangelicznej przypowieści o gospodarzu winnicy, który najmuje robotników i na koniec dnia daje wypłatę w kolejności od ostatnich do pierwszych. Gdyby uczynił odwrotnie, mógłby uniknąć sytuacji niezadowolenia tych, którzy pracowali cały dzień.
2: Invece è voluta.
3: Tymczasem gospodarz świadomie do niej dopuszcza, ponieważ objawienie dobroci Boga jest dla wszystkich, a nie tylko dla niektórych. Bóg ma inne drogi i nowe zamysły także dla tych, którzy uważają się za pierwszych i sądzą, że sami zapracowali na to, kim są, oraz zasłużyli na to, co osiągnęli. Wszyscy natomiast zyskujemy radość, zrozumienie i przyszłość, kiedy prawo miłości przerywa logikę kalkulacji, doświadczenie miłosierdzia poszerza perspektywę zasługi, a dar pokoju kładzie kres rywalizacji i zbliża nas do siebie we wdzięczności.
1: Po modlitwie Anioł Pański papież pozdrowił m.in. Polaków i Słowaków.
3: Serdecznie witam biskupa oraz wiernych diecezji toruńskiej w Polsce, którzy odwiedzają we Włoszech miejsca cudów eucharystycznych, a także rodziny przybyłe z diecezji spiskiej na Słowacji.
1: Leon XIV wezwał do niesienia pomocy dotkniętej przemocą ludności Somalii.
3: Z wielkim niepokojem śledzę trwający kryzys humanitarny w niektórych regionach Somalii, gdzie akty przemocy oraz ekstremalne zjawiska klimatyczne pogarszają już i tak bardzo trudne warunki życia ludności, szczególnie kobiet i dzieci. Wyrażam nadzieję na hojne zaangażowanie wspólnoty międzynarodowej, aby naszym braciom i siostrom nie zabrakło niezbędnej pomocy.
4: Wiadomości ze świata.
1: Tysiące osób z całej Słowacji zgromadziły się 20 września w Bratysławie na 5. Narodowym Marszu dla Życia. Uczestnicy wyrażali przekonanie o potrzebie ochrony ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Wśród tematów tegorocznego wydarzenia znalazły się także pomoc kobietom w trudnych sytuacjach oraz sprzeciw wobec surogacji, czyli macierzyństwa zastępczego.
3: Jak powiedział ksiądz Iwan Różiczka, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Słowacji, organizatorzy zwracają uwagę na potrzebę ochrony godności kobiety i dziecka, a także domagają się przełożenia konstytucyjnego zakazu surogacji na odpowiednie przepisy prawa. Uważamy, że dziecko nigdy nie może stać się przedmiotem umowy, powiedział ksiądz Różiczka. Wśród zaproszonych gości znalazła się Olivia Maurel, urodzona w wyniku surogacji i zaangażowana w debatę na temat jej konsekwencji dla kobiet i dzieci.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Świat rozumie milczenie sióstr klauzurowych, bo sam potrzebuje ciszy, powiedział papież na audiencji dla klarysek kapucynek. Ogłoszono program podróży apostolskiej Leona XIV do Ameryki Łacińskiej. Wanda Gawrońska została odznaczona Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Powołania nie rodzą się z wdrażania strategii organizacyjnych czy kampanii opracowanych przy biurku, ale z modlitwy, bliskości Ewangelii i z ciszy, powiedział papież na audiencji dla klarysek kapucynek. Podkreślił, że zmniejszająca się liczba powołań nie może prowadzić do zamknięcia się w sobie czy kompromisów, lecz musi skłaniać do odnowy naszego życia.
2: Papież wskazał na znaczenie powołania, którym żyją mniszki zgodnie z charyzmatem świętej Klary i świętego Franciszka, poprzez modlitwę kontemplacyjną, ubóstwo i całkowite przylgnięcie do Ewangelii. Ich pierwszym i stałym zadaniem jest kontemplacja rzeczywistości boskich i stałe zjednoczenie z Bogiem w modlitwie. Leon XIV podkreślił, że jest to powołanie misyjne. Klaryski są znakiem obecności Królestwa Bożego na ziemi. Uczą ciszy, która w społeczeństwie zdominowanym przez pośpiech i hałas pozwala odczuć potrzebę czasu i przestrzeni, w których można się zatrzymać i rozeznawać bez obawy o utratę ulotnej chwili.
1: Stolica Apostolska opublikowała program podróży apostolskiej do Ameryki Łacińskiej. Odbędzie się ona od 6 do 17 listopada. Papież odwiedzi 3 kraje: Urugwaj, Argentynę i Peru. Będzie to najdłuższa podróż tego pontyfikatu. Najwięcej dni papież spędzi w Peru, w kraju, w którym był misjonarzem i biskupem. Zatrzyma się m.in. w swej dawnej diecezji, Chiclayo. Tymczasem już w najbliższy piątek papież jedzie do Francji, jak mówi nuncjusz apostolski, arcybiskup Celestino Migliore. W Paryżu już teraz panuje wielki entuzjazm.
3: Papież szybko podjął decyzję o podróży do Francji, bo chce umocnić wierzę francuskich katolików, a przede wszystkim poznać katechumenów i neofitów, młodych ludzi, którzy proszą o chrzest. Francuzi czekają na papieża, coraz lepiej go poznają. Widzieli, że jego poprzednie podróże do Afryki i Hiszpanii odbiły się szerokim echem. Teraz czekają na jego przesłanie nadziei dla społeczeństwa francuskiego, które boryka się z poważnymi trudnościami.
1: Siostrzenica świętego Pier Giorgia Frassatiego, Wanda Gawrońska, została odznaczona Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski w uznaniu zasług w działalności na rzecz Polaków i Polonii we Włoszech. W imieniu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Karola Nawrockiego, oznaczenie wręczył ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej, Adam Kwiatkowski.
4: Pani Wanda Gawrońska pochodzi z rodziny o podwójnych włosko-polskich korzeniach. Jej matką była Luciana Frassati, siostra świętego Pier Giorgia, a ojcem polski dyplomata Jan Gawroński. Po wybuchu II wojny światowej rodzina osiadła we Włoszech, a pani Wanda zamieszkała na stałe w Rzymie. To właśnie tutaj rozpoczęła się jej niezwykła, trwająca dziesięciolecia służba polska.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Świat rozumie milczenie sióstr klauzurowych, bo sam potrzebuje ciszy, powiedział papież na audiencji dla klarysek kapucynek. Ogłoszono program podróży apostolskiej Leona XIV do Ameryki Łacińskiej. Wanda Gawrońska została odznaczona Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Powołania nie rodzą się z wdrażania strategii organizacyjnych czy kampanii opracowanych przy biurku, ale z modlitwy, bliskości Ewangelii i z ciszy, powiedział papież na audiencji dla klarysek kapucynek. Podkreślił, że zmniejszająca się liczba powołań nie może prowadzić do zamknięcia się w sobie czy kompromisów, lecz musi skłaniać do odnowy naszego życia.
2: Papież wskazał na znaczenie powołania, którym żyją mniszki zgodnie z charyzmatem świętej Klary i świętego Franciszka, poprzez modlitwę kontemplacyjną, ubóstwo i całkowite przylgnięcie do Ewangelii. Ich pierwszym i stałym zadaniem jest kontemplacja rzeczywistości boskich i stałe zjednoczenie z Bogiem w modlitwie. Leon XIV podkreślił, że jest to powołanie misyjne. Klaryski są znakiem obecności Królestwa Bożego na ziemi. Uczą ciszy, która w społeczeństwie zdominowanym przez pośpiech i hałas pozwala odczuć potrzebę czasu i przestrzeni, w których można się zatrzymać i rozeznawać bez obawy o utratę ulotnej chwili.
1: Stolica Apostolska opublikowała program podróży apostolskiej do Ameryki Łacińskiej. Odbędzie się ona od 6 do 17 listopada. Papież odwiedzi 3 kraje: Urugwaj, Argentynę i Peru. Będzie to najdłuższa podróż tego pontyfikatu. Najwięcej dni papież spędzi w Peru, w kraju, w którym był misjonarzem i biskupem. Zatrzyma się m.in. w swej dawnej diecezji, Chiclayo. Tymczasem już w najbliższy piątek papież jedzie do Francji, jak mówi nuncjusz apostolski arcybiskup Celestino Migliore. W Paryżu już teraz panuje wielki entuzjazm.
3: Papież szybko podjął decyzję o podróży do Francji, bo chce umocnić w wierze francuskich katolików, a przede wszystkim poznać katechumenów i neofitów, młodych ludzi, którzy proszą o chrzest. Francuzi czekają na papieża, coraz lepiej go poznają. Widzieli, że jego poprzednie podróże do Afryki i Hiszpanii odbiły się szerokim echem. Teraz czekają na jego przesłanie nadziei dla społeczeństwa francuskiego, które boryka się z poważnymi trudnościami.
1: Siostrzenica świętego Pier Giorgia Frassatiego, Wanda Gawrońska, została odznaczona Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski w uznaniu zasług w działalności na rzecz Polaków i Polonii we Włoszech. W imieniu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Karola Nawrockiego, oznaczenie wręczył ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej, Adam Kwiatkowski.
4: Pani Wanda Gawrońska pochodzi z rodziny o podwójnych włosko-polskich korzeniach. Jej matką była Luciana Frassati, siostra świętego Pier Giorgia, a ojcem polski dyplomata Jan Gawroński. Po wybuchu II wojny światowej rodzina osiadła we Włoszech, a pani Wanda zamieszkała na stałe w Rzymie. To właśnie tutaj rozpoczęła się jej niezwykła, trwająca dziesięciolecia służba polska.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.